Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 50 kapłanów przewodniczy i homilię wygłosi ksiądz Wojciech Kućko z Watykanu.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Rok temu rozpoczynało się konklawe, które wybrało papieża Leona, przedstawienictwo świętego Jana Pawła II. My tu zgromadzeni, także ci, którzy się łączą z nami przez media, polecamy Ojca Świętego. Modlimy się także w ten pierwszy czwartek miesiąca o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, byśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce grzesznicy stają się sprawiedliwi, a nieszczęśliwi odzyskują radość. Utwierdź w nas dzieło Twojej miłości, strzeż Twoich darów i udziel mocy do wytrwania usprawiedliwionym przez wiarę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, na którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Pańskie.
1: Drodzy bracia i siostry, dzieje apostolskie prowadzą nas na ważne zgromadzenie, nazywane czasem Soborem Jerozolimskim. Łukasz zapisuje: w Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr. A ksiądz Jakub Wujek przetłumaczył to wiernie: a gdy było wielkie gadanie, wstawszy Piotr rzekł do nich. Rzeczywiście, Łukasz używa tu czasownika powstał. Tego samego, który ma wiele znaczeń, a który odnosi się także do wydarzenia powstania zmartwych, czyli zmartwychwstania Pana Jezusa. W dziejach apostolskich słyszymy, jak święty Piotr wstaje pośród innych i przemawia w decydujących momentach wspólnoty, by dzięki niemu była budowana jedność. W pierwszym rozdziale dziejów Piotr wstaje pośród braci między niebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego, bo chce, by wspólnota w jedności przeżyła dramat Judasza. Chce pomóc braciom odczytać kryzys. Odwołuje się więc do Pisma i pokazuje, co miało się wydarzyć, jak Kościół może odnaleźć zagubioną jedność. W 9 rozdziale dziejów apostolskich Piotr wstaje i idzie do Jafy, by pomóc uczennicy o imieniu Tabita, którą ostatnio wskrzesza. Dzięki temu, że Piotr nie zwlekał i wstał, także Tabita mocą Bożą stała do życia. A dzisiaj słyszeliśmy, jak w 15 rozdziale dziejów Piotr przysłuchuje się długiej dyskusji. Pozwala się innym wypowiedzieć, a potem wstaje i zabiera głos. Po co? Żeby przypomnieć prawdę, która znajduje się w Pismach, tę prawdę, którą jest Jezus. W dyskusji można się spierać, ale nie wszyscy mają rację. Trzeba chcieć dojść do prawdy. I po to jest Piotr. On powstaje pośród sporu, aby Kościół nie pomylił jedności z jednakowością. Różnice między dziećmi Kościoła były i zawsze będą, ale trzeba, byśmy chcieli dojść do prawdy. Piotr ma utwierdzać braci, a więc sprawiać, by powstawali, by byli jedno. Takie jest głębokie przesłanie urzędu Piotra i jego następców. Gdy spojrzymy na napis w kopule tej bazyliki, to pod często powtarzanymi słowami Ty jesteś Piotr, dostrzeżemy na czterech filarach wymowne litery złożone w łacińskie zdanie. Stąd jedna wiara promieniuje na świat. Stąd rodzi się jedność kapłaństwa. Na grobie Piotra przez wieki powstawali jego następcy, by tak jak on w ważnych chwilach przemawiać. I głos docierał daleko, także i do naszego kraju, gdzie w XI wieku święty Stanisław ze Szczepanowa, wspominany jutro patron naszej ojczyzny, nie bał się mówić prawdy i nawoływać do jedności. Ostatecznie zwyciężył, choć został sieczony mieczem. Z krakowskiej stolicy świętego Stanisława w XX wieku wyrósł święty Jan Paweł II. Ileż razy papież powstawał jak Piotr pośród braci, by przypominać nam o jedności i zgodzie. W 1990 roku z tego wzgórza mówił do Polaków: różnić się to znaczy także uzupełniać się wzajemnie. A więc nie przede wszystkim zwalczać się, ale pełniej wyrażać wspólnotę w wielorakich nurtach zbiorowego działania. Dobro wspólne jest dla wszystkich i przez wszystkich. Nie tylko wówczas, gdy trzeba go wspólnie bronić, jak w przeszłości, jak wczoraj, ale bardziej jeszcze, gdy trzeba je wspólnie tworzyć. Ilekroć tutaj przychodzimy, widzimy go, papieża, i słyszymy, jak powstawał i przemawiał jak Piotr. Dziś również pośród braci powstaje Piotr naszych czasów, papież Leon, który w czasie ostatniej niedzielnej modlitwy prosił nas, byśmy w maju, może szczególnie śpiewając litanię loretańską, wspierali go właśnie w tej sprawie. Powierzam wam, mówił, moje intencje, w szczególności o komunię w Kościele i o pokój na świecie. Piotr prosi nas o modlitwę, o jedność i zgodę, bo w naszych czasach stały się one dobrami rzadkimi i poszukiwanymi. Znając naszą naturę i skłonność do podziałów, Aleksander Fredro zakończył zemstę przekonującymi słowami: zgoda, tak jest, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda. Prośmy teraz wspólnie w intencjach Kościoła i świata.
2: Za ojca świętego Leona XIV, w przeddzień rocznicy jego wyboru, aby mocą Ducha Świętego zawsze trwał w miłości Chrystusa i był dla Kościoła i całego świata czytelnym znakiem Bożej obecności i pokoju między narodami. Ciebie prosimy. Za przywódców państw, szczególnie za rządzących w naszej ojczyźnie, aby swoje decyzje podejmowali w duchu prawdy i rzeczywistej troski o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Za młode pokolenie Polaków, za maturzystów i dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej oraz ich rodziny, aby przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, rozwijali się duchowo i trwali w miłości Bożej i wzajemnej. Ciebie prosimy. Za chorych, samotnych, cierpiących i kuszonych, aby w osobistej relacji z Chrystusem znaleźli pocieszenie oraz siłę do życia wiarą i nadzieją. Ciebie prosimy. Za zmarłych, którzy w swoim ziemskim życiu byli wierni Ewangelii i prawemu sumieniu, aby dostąpili przebaczenia grzechów i radości oglądania Boga. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy zachowując przykazania i przyjmując sakramenty Kościoła, trwali w miłości Bożej i odważnie świadczyli o swojej wierze. Ciebie prosimy.
1: Boże, przyjmij prośby, które z wiarą przedstawiamy Tobie przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych. Radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.
3: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
0: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem oraz całym duchowieństwem.
4: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, byś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej, koncelebrowanej przez około 50 kapłanów, przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Wojciech Kućko z Watykanu. Laudetur Jezus Chrystus.
1: In saecula saeculorum. Amen.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych – Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
2: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny, oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
1: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie, wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.
1: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
3: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji 100-letniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
4: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu Niedzieli. Poprosiliśmy o błogosławieństwo. Ojciec Święty nam obiecał, że nam też osobiście podpisze ten album. Także wielkie emocje i wielka wdzięczność.
5: Cieszymy się, bo jesteśmy reprezentantami całej redakcji, także jesteśmy tutaj w ich imieniu i cieszymy się, że dotrwaliśmy do stulecia i że możemy w ten sposób świętować razem z Ojcem Świętym.
6: I mamy cichą nadzieję, że następne 100 lat znów tu przyjedziemy, albo wtedy, kiedy Pan Bóg pozwoli.
4: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych, cały zespół redakcyjny, wszystkich pracowników Niedzieli, wszystkich naszych czytelników. Prosto z Watykanu, z pozdrowieniami od naszego Ojca Świętego.
3: A jednocześnie zapewniliśmy o stałej modlitwie Ojcu Świętym na Jasnej Górze.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wizytę w Watykanie złożył Donald Tusk. Zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku.
2: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym.
1: Leon XIV przyjął również amerykańskiego sekretarza stanu. Rozmawiano przede wszystkim o kwestiach międzynarodowych. Książka to antidotum na zamknięcie umysłu, powiedział papież na audiencji dla watykańskiego wydawnictwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął na audiencji Donalda Tuska. Premier powiedział dziennikarzom, że zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku. Rozmawiano o polaryzacji sceny politycznej w Polsce, ładzie międzynarodowym, wojnie na Ukrainie, zbrojeniu się Polski i Europy, a także o zbrojeniu Niemiec.
2: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, pojednania, ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej. Jestem przekonany, że tak jak kiedyś w przeszłości, nasz papież, przed chwilą składaliśmy na grobie Jana Pawła II kwiaty i wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat. Bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania czasami mogą zmienić świat. I tak było w przypadku Jana Pawła II. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami. Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku. I że słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny.
1: W południe papież przyjął też amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii międzynarodowych, Ameryki Łacińskiej, Kuby, Libanu, Strefy Gazy, a także równowagi geopolitycznej. Książka pomaga myśleć, spotkać się i głosić Chrystusa, mówił Leon XIV do kierownictwa i pracowników Libreria Editrice Watykana. Papież przyjął ich z okazji setnej rocznicy powstania watykańskiego wydawnictwa, które zostało wyodrębnione w 1926 roku z mającej znacznie dłuższą historię drukarni watykańskiej założonej już w XVI wieku. Z okazji jubileuszu papież wskazał na znaczenie książki w życiu człowieka i Kościoła.
3: Il libro è un'occasione per pensare.
4: Leon XIV podkreślił, że książka jest okazją do myślenia. W epoce cyfrowej jej fizyczność przypomina o roli refleksji, studium i dojrzewania intelektualnego. Jak zaznaczył, czytać to karmić umysł, a lektura pomaga rozwijać świadomy i uformowany zmysł krytyczny oraz chroni przed fundamentalizmami i ideologicznymi skrótami. Papież zaapelował, by sięgać po książki jako antidotum na zamknięcie umysłu, które wyraża się w sztywnych postawach i zawężonym spojrzeniu na rzeczywistość.
1: Papież wskazał też, że dla chrześcijan książka jest okazją do głoszenia Chrystusa. Lektura biografii świętego czy dobrze przedstawionej refleksji duchowej może dotknąć serca.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.